0: FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Zdrowe ciało to wielki skarb. Sprawne ręce, nogi, oczy, uszy. Niestety dla milionów ludzi na całym świecie z powodu fizycznych ułomności nawet najprostsze życiowe czynności stanowią ogromne wyzwanie. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia zastanowimy się nad trudnym tematem niepełnosprawności. Czerpiąc z przesłania zawartego w 12 rozdziale 2 listu świętego Pawła do Koryntian, szukamy otuchy dla tych, którzy sami zmagają się z chorobą lub niosą pomoc takim osobom.
4: Spotykamy się dziś po raz kolejny w ramach cyklu bardzo życiowych wykładów pod tytułem Co jeśli? Dzisiejszy wykład nosi tytuł Co jeśli zmagasz się z trwałym kalectwem? A jego podstawę będzie stanowił fragment pisma, który znajdziesz w 12 rozdziale 2 listu do Koryntian. Jeżeli masz pod ręką Biblię, zachęcam cię, abyś otwarł ją w tym właśnie miejscu. 12 rozdział 2 listu do Koryntian. Czytam od wersetu 1. Jeśli już muszę się chlubić, chociaż nie przynosi to żadnej korzyści, przejdę do widzeń i objawień Pana. Znam człowieka zjednoczonego z Chrystusem, który przed 14 laty, nie wiem czy w ciele, nie wiem też czy poza ciałem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że człowiek ten, nie wiem czy w ciele, czy też bez ciała, Bóg to wie, został porwany do raju i usłyszał niewyrażalne słowa, których człowiekowi nie wolno wymawiać. Będę się chlubił tym człowiekiem, ale nie samym sobą, chyba że moimi słabościami. Jeśli więc chciałbym się chlubić, nie byłbym szaleńcem, bo mówiłbym prawdę. Powstrzymuję się jednak, bo ktoś mógłby oceniać mnie ponad to, co może u mnie dostrzec lub ode mnie usłyszeć na podstawie ogromu objawień. Dlatego, abym nie unosił się pychą, w moim ciele doświadczam słabości. Została mi ona dana jako wysłannik szatana, który mnie policzkuje, abym nie unosił się pychą. Dlatego trzykrotnie zwróciłem się do Pana z prośbą, aby oddalił ją ode mnie. Pan jednak mi odpowiedział, wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem doskonali się w słabości. Wolę więc chlubić się raczej moimi słabościami, aby zstąpiła na mnie moc Chrystusa. Dlatego ze względu na Chrystusa raduję się z moich słabości, zniewag, niedostatków, prześladowań i ucisków. Kiedy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny.
3: Wysłuchaliśmy tekstu biblijnego z 12 rozdziału 2 listu do Koryntian. A teraz już pierwsza część wykładu Chucka Swindolla Co jeśli zmagasz się z trwałym kalectwem? Czyta Zygmunt Karel.
4: Dziś chciałbym zwrócić się do wszystkich, którzy zmagają się z ułomnościami. Innymi słowy, chcę zwrócić się do absolutnie wszystkich, którzy słuchają tej audycji, ponieważ wszyscy jesteśmy w jakiś sposób kalecy. Możesz nie zgadzać się z takim postawieniem sprawy, ba, możesz nawet poczuć się urażony tym, że tak ją przedstawiam. Jeżeli tak jest, to przede wszystkim do ciebie kieruję moje dzisiejsze przesłanie. Może jesteś jednym z tych, którzy czerpią ogromną radość z tego, że są kompetentni, z tego, co robią i ze swoich ambicji. Prawdę mówiąc, może być nawet tak, że pragniesz nie tylko imponować innym swoimi umiejętnościami. Może w skrytości ducha pragniesz przyćmić innych ludzi, którzy mają podobny status. Widzisz, dla wielu ludzi manifestowanie swojej samowystarczalności jest niezwykle istotne. Może nie spodoba ci się to, co teraz powiem, ale widzisz, w samej istocie owej samowystarczalności czai się pycha. Z moich obserwacji wynika, że są co najmniej trzy typy ludzi, którzy pokazują, że są, ja bym to nazwał, bardzo zadowoleni z siebie, nadzwyczaj samowystarczalni. Do pierwszego typu zaliczają się ludzie niezwykle inteligentni, ci o bystrych umysłach, ci, którzy uwielbiają wszelkiego rodzaju testy czy sprawdziany, bo znają odpowiedzi na każde z pytań. To osoby, które w mig wszystko rozumieją, mają świetną pamięć, cięty dowcip, wysokie IQ. Osobnik tego typu jest niezwykle bystry i nie ma problemów z tym, by sprawiać wrażenie kumatego i kompetentnego, a przy tym często gładkiego w obyciu. Pewność siebie, którą charakteryzują się ci bardzo inteligentni ludzie, robi też niemałe wrażenie na innych. Do drugiej kategorii należą ci wyjątkowo utalentowani. Nieistotne jest to, czy w kierunku artystycznym, czy sportowym. Chodzi o ludzi, którzy obdarzeni są odpowiednią kreatywnością, talentami bliskimi czemuś niezwykłemu, wyróżniający się na tle reszty społeczeństwa. Większość z nas spogląda z ogromnym uznaniem na tych, którzy wspaniale radzą sobie w królestwie sztuki. Muzyków, którzy do perfekcji opanowali grę na instrumencie, wokalistów czy śpiewaczki, których niesamowity głos podrywa z krzeseł publiczność. Na ludzi, których talent ukrywa się w dłoniach zdolnych malować wspaniałe obrazy lub tworzyć niezwykłe rzeźby. Tym ludziom łatwo jest sprawiać wrażenie bardzo zadowolonych z siebie i zupełnie samowystarczalnych. Trzecią kategorię stanowią ludzie głęboko religijni. Wydaje im się, że żyją w ultraświętym świecie, emanując wręcz duchem samowystarczalności i głębią duchową nieosiągalną dla większości populacji. Są biegli w Piśmie Świętym, nie mają żadnych problemów z modlitwą, niezależnie od tego, czy robią to publicznie, czy w zaciszu domowym. Słowa, które wypowiadają, wydają się wypływać z ich ust z niezwykłą łatwością. Płynnie opisują największe głębie duchowych prawd. Tak, to ludzie obdarzeni głębokim zmysłem religijnym i zdolnościami, które są z tym związane. Bardzo zależy mi na tym, abyś mnie dobrze zrozumiał. Nie ma nic złego w żadnym z darów, które przed chwilą wymieniłem. Nie ma absolutnie nic złego w tym, że jest się nadzwyczaj inteligentnym, utalentowanym czy religijnym. Oczywiście nie jest sprawiedliwe to, że jedni są w taki sposób obdarzeni, a inni nie, ale nie można też powiedzieć, by było w tym coś złego. Reszta z nas spogląda na nich z dołu i myśli sobie o tym, jak wspaniałe to musi być uczucie. Jednakże przypominam o tym, że wszystkie razem i każdy z osobna, wszystkie wymienione powyżej dary mogą być powodem wielkiej pychy. Ona z kolei sprawia, że stajemy się ślepi na rzeczywistość. Sprawia, że zapominamy o tym, że wszystko, czym jesteśmy, co mamy, co osiągnęliśmy, wszystko, co potrafimy, nie pochodzi od nas. Myślę, że najlepiej ubrał to w słowa apostoł Paweł. Przeczytaj 7 werset 4 rozdziału 1 listu do Koryntian. Co masz, czegoś nie otrzymał? Można by też przetłumaczyć to tak. Co masz, czego nie dał ci Bóg? Bystry umysł? Przecież nie dałeś go sobie sam. Mogłeś oczywiście dbać o niego i trenować poprzez staranną edukację, ale nie jest przecież tak, że sam obdarowałeś się świetną pamięcią. Dał ci ją Bóg. Nie obdarzyłeś przecież także swoich rąk konkretnym talentem. Nie ty sprawiłeś, że mają wyjątkowy dryk do pięknego malowania, rzeźbienia albo łapania lub rzucania piłki. Nie ty dałeś im talent do zdobywania punktów. Nie ty dałeś sobie predyspozycję do stawania się najlepszym. Nie obdarzyłeś się sam odpowiednimi warunkami. Nie dałeś sobie sam również głębi duchowych przeżyć. Oto pytanie, które najgłośniej rozbrzmiewa w mojej i pewnie nie tylko mojej głowie. Dlaczego Bóg pozwala nam opierać się na Jego sile, podczas gdy nasza własna może być więcej niż wystarczająca? Przecież moglibyśmy polegać właśnie na niej, rozumiesz? Dlaczego Bóg pozwala nam polegać na Jego sile, podczas gdy sami jesteśmy dostatecznie zdolni, kompetentni, mamy wystarczające umiejętności? Odpowiedź na to pytanie pewnie ci się nie spodoba. Bóg używa wszystkich tych prób, sprawdzianów czy ułomności, które sprowadzają nas do odpowiedniego poziomu, abyśmy pozostali pokorni. Używa do tego bólu i porażek. Czasem tym, co ma nas wyprostować, jest utrata dorosłego dziecka. Czasem ból związany z jakąś chorobą, z której nie możemy się wyleczyć. Może nim być również utrata czegoś, co było dla nas szczególnie ważne, pracy albo zdrowia, a co za tym idzie, sprawności fizycznej, na przykład w wyniku udaru. Bóg sięga do naszej dumy poprzez ból. Używa bólu i pognębienia, by pozbyć się naszej arogancji i pychy, abyśmy świadomie polegali na Nim. Smutną prawdą jest to, że wielu ludzi w ciągu całego swojego dorosłego życia nie jest w stanie się tego nauczyć. Jednak jeżeli przyjrzysz się tym, którym to się udaje, zauważysz, że są to naprawdę niesamowite jednostki. Musimy zrozumieć, że Bóg używa popsutych instrumentów, by komponować muzykę życia, której nie da się porównać z niczym innym. Kiedy o tym myślałem, przypomniała mi się historia, której fragment już kiedyś opowiadałem. Opowieść o niesamowicie barwnym artyście, XIX-wiecznym showmanie, niezwykle utalentowanym skrzypku Niccolò Paganinim. Może ci być trudno uwierzyć w to, że Paganini zagrał pierwszy koncert w wieku 11 lat, ale taka właśnie jest prawda. Tym samym wkroczył w świat, na który zupełnie nie był jeszcze przygotowany. Szybko wpadł w szpony hazardu, oddawał się też licznym romansom, przez co miał wiele kłopotów. Spotykał się też z powszechnym brakiem zrozumienia. Przez całe życie zmagał się z przewlekłymi chorobami. Część z nich w tamtych czasach leczono przy pomocy opium i rtęci, co z kolei skutkowało naprawdę poważnymi fizycznymi i psychicznymi efektami ubocznymi. Jednak, co muszę powiedzieć bardzo dobitnie, był to człowiek obdarzony naprawdę niesamowitym talentem. Jego specjalnością były koncerty skrzypcowe i wariacje. Przy ich pomocy zrewolucjonizował całą technikę gry na skrzypcach. Wymagała ona dużo szerszego ujęcia harmonii, wprowadzenia artykulacji pizzicato, nowych chwytów, a nawet innego strojenia. Na koncertach z kolei dawał niezwykłe popisy improwizacji. Muszę dodać, że był również ekstrawaganckim showmanem. By uczynić koncerty jeszcze bardziej widowiskowymi, potrafił pozbawiać swój instrument struny lub dwóch i kontynuować utwór na tych, które pozostały. Podczas jednego z koncertów, oczywiście w sali wypełnionej po brzegi, Paganini grał pewien niezwykle trudny utwór. Towarzyszyła mu wspaniała orkiestra. Nagle jedna ze strun w skrzypcach Paganiniego pękła. Na jego czoło wystąpiły krople potu, jednak skrzypek grał dalej, przepięknie improwizując. Ku zaskoczeniu dyrygenta w skrzypcach wirtuoza puściła druga struna, a zaraz po niej trzecia. Wyobraź sobie tę scenę, gdy ze skrzypiec Paganiniego zwisają smętnie trzy zerwane struny, a mimo tego mistrz dogrywa kompozycję do końca, grając wspaniale na ostatniej ze strun. Cóż, pewnie nie będzie dla ciebie wielkim zaskoczeniem informacja, że publiczność legła u jego stóp i w dobrym włoskim stylu wypełniła salę koncertową ekstatycznymi okrzykami «Brawo! Bravissimo!». Kiedy oklaski wreszcie ucichły, skrzypek poprosił publiczność, by ponownie usiadła. Słuchacze, chociaż doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że przecież w takiej sytuacji bis jest niemożliwy, posłusznie usiedli na swoich miejscach. Paganini wzniósł skrzypce ponad głowę tak, by każdy z widzów mógł się im przyjrzeć, po czym skinieniem głowy dał znać dyrygentowi, by zaczął bis. Ponownie spojrzał na publiczność i z błyskiem w oku uśmiechnął się i krzyknął: Paganini na jednej strunie. Później umieścił wyposażonego w jedną strunę Stradivariusa na ramieniu i zagrał ostatni z utworów. Odegrał go na jednej strunie, podczas gdy publiczność i, jak mniemam, dyrygent kręcili głowami w niemym niedowierzaniu. Paganini na jednej strunie i, pozwolę sobie dodać, z bezkresną wiarą w siebie i pewną dozą bezczelności. Wiele lat później, w książce pod tytułem Miejsce uzdrowienia, cierpiąca na porażenie czterokończynowe Joni Erickson napisała fragment odnoszący się do opisanej wyżej historii. To kolejna z prawd, które pozwalają mi iść naprzód. Nieważne, jakie struny pękną w naszym życiu. Jeżeli tylko damy z siebie wszystko, jeżeli sięgniemy do całej naszej wiedzy, będziemy w stanie zagrać coś wspaniałego na tych strunach, które nam zostały. Powiem więcej, to będzie muzyka, której nikt nie będzie w stanie powtórzyć. Oto lekcja, którą powinniśmy wyciągnąć z tej historii, dodaje autorka. To lekcja, którą ja odebrałam przez wszystkie lata, które spędziłam na wózku inwalidzkim, którą odbierałam każdego dnia i każdej nocy wypełnionej bólem. Czasem należy sięgnąć po to, co zostało, i zamienić to w coś innego, nakłonić życie do zmiany, wyciągnąć z niego nową jakość. Życie staje się, uwielbiam to słowo, rekompozycją, serią zupełnie nowych akordów. Pozwolę sobie na następującą analogię. Ludzie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie są zwykłymi skrzypcami, zaś Bóg nie gra na naszych życiach w zwyczajny sposób. Ludzie, którzy odnieśli trwały uszczerbek na zdrowiu, są terminalnie chorzy lub cierpią na stałe upośledzenie fizyczne, nie są standardowymi instrumentami w tej orkiestrze. Nie możemy robić tego wszystkiego, co ludzie zdrowi, obdarzeni pełną mobilnością, siłą i witalnością. Wydobywanie muzyki z uszkodzonych instrumentów wymaga wyjątkowych umiejętności. Ten, który opanował tę sztukę, zasługuje na wyjątkowe uznanie i chwałę. To Bóg jest tym kimś. Bóg jest tym, który w najbardziej nieprawdopodobnych i najmniej oczekiwanych instrumentach znajduje piękno i właśnie z nich wydobywa niepowtarzalną muzykę. Wszystkie te słowa przygotowują nas do tego, żeby się zabrać za świadectwo dotkniętego wielkim kalectwem apostoła Pawła. Zwróć uwagę na to, jak rzadko łączymy to określenie z jego imieniem, a przecież to prawda. Powinniśmy częściej łączyć je również z naszymi imionami, ponieważ każdy z nas jest w taki lub inny sposób ułomny. Naturalnie niektórzy są dotknięci kalectwem w sposób bardziej oczywisty, widoczny gołym okiem. Jednakże my wszyscy głęboko w środku zmagamy się z własnymi niepełnosprawnościami. Mając tego świadomość, pamiętając o tym, nigdy nie wynosilibyśmy na piedestał żadnej istoty ludzkiej, bo zdawalibyśmy sobie sprawę z tego, że ona również zmaga się z tymi problemami. Idźmy dalej. Gdybyś zapytał mnie o klasyczny przykład kogoś niezwykle inteligentnego, a przy tym naprawdę utalentowanego i głęboko religijnego, to czy mógłbym podać kogoś, kto odpowiadałby temu opisowi bardziej niż apostoł Paweł? Naprawdę nikt inny nie przychodzi mi do głowy. Jego religijne CV nie miało i nie ma sobie równych, ani w czasach, w których żył, ani dziś. Referencje Pawła są naprawdę imponujące, a metryka nieskazitelna. Można właściwie powiedzieć, że przez niezwykłe wizje i objawienia, których doświadczył, wspiął się na jeszcze wyższy poziom, na którym utrzymywał się, dopóki nie ściągnęła go zeń właśnie niepełnosprawność. Ta sama, która pozbawiła go pychy utwierdzającej w przekonaniu o samowystarczalności. Zacznijmy od tego, co możemy przeczytać w pierwszych czterech wersetach 12 rozdziału drugiego listu do Koryntian. To krótki opis przedstawiający nam kompetencje Pawła. Od razu możemy dowiedzieć się, że spotkały go niezrównane przywileje. Przyjrzyj się wersetom od 1 do 4, tam znajdziesz ich opis. Porwany aż do trzeciego nieba. Jak wielu znasz ludzi, którzy byli w trzecim niebie? Ani jednego. Później autor opisuje to miejsce jako raj. Osobiście nie znam nikogo, kto byłby w raju i żył, by móc o tym opowiedzieć. Paweł pisze tutaj o sobie w trzeciej osobie, niech cię to nie zmyli. Znam człowieka zjednoczonego z Chrystusem, który przed 14 laty, nie wiem czy w ciele, nie wiem też czy poza ciałem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że człowiek ten został porwany do raju i usłyszał niewyrażalne słowa, których człowiekowi nie wolno wymawiać. Gdzie Bóg objawił mi plan, który realizował będzie w przyszłości, łącząc go pięknie z tym, co już się wydarzyło. Widziałem to wszystko, zostało mi to pokazane. Pomyśl o tym, nie gnaj do przodu, poświęć temu chwilę. Po pierwsze, Paweł przez 14 lat z nikim nie dzielił się tą informacją. Jak wielu znasz ludzi i wiem, że nikt z nas nie może wymienić choćby jednej osoby, którzy, gdyby pokazano im trzecie niebo, jeżeli objawiłby im się sam Bóg, zachowali te informacje tylko dla siebie, choćby przez jeden dzień? A co dopiero przez 14 lat? Nie ruszył od razu, by szukać wydawcy, który opublikowałby jego książkę i sprzedał 10 milionów egzemplarzy. Był wolny od pragnienia przekucia na pieniądze swojego uniesienia. Nie chciał wykorzystywać tego, co mu się przytrafiło, stawiać się ponad wszystkimi innymi. Nie chciał promować samego siebie. Nie chciał używać tego, by stać się celebrytą. Nie założył specjalnej apki bazującej na swoim wizerunku. Budujące, prawda? A przecież mógłby zarobić miliony. Za jedyne $100 możesz usłyszeć: zapisz się już dziś i posłuchaj człowieka, który ujrzał Pana. Jestem jedynym, któremu dane było zobaczyć na żywo Boga. Wiesz dobrze, w jaki sposób podkreślają to teleewangeliści. Boga! Niczego takiego nie można było usłyszeć od Pawła. Niczego. Co prowadzi nas do drugiej kwestii? Paweł był człowiekiem niezwykłej pokory. Dowiadujemy się tego z 5 i 6 wersetu. Był nie tylko niezwykle uprzywilejowany, o czym mogliśmy przeczytać w wersetach od 1 do 4, ale i niespotykanie pokorny, czego dowodzą wersety numer 5 i 6. Te wersety wymagają szczegółowej analizy. Nie śpieszmy się nigdzie podczas ich czytania. Paweł napisał tu coś, z czym ciężko się nie zgodzić. Będę się chlubił tym człowiekiem. Bo też przyznamy chyba, że są to rzeczy, którymi naprawdę można się chlubić, prawda? Werset 5. Ale nie samym sobą, chyba że moimi słabościami. Czy dostrzegasz wrażliwość, która kryje się w tych zdaniach? Mógłbym przechwalać się tym, czego doświadczyłem. Ty przecież nie widziałeś Boga. Nie widziałeś Boga. Nie odwiedziłeś raju. Nie słyszałeś tego, co ja. A jednak nie będę się tym chwalił. Co go przed tym powstrzymuje? Bo ktoś mógłby oceniać mnie ponad to, co może u mnie dostrzec lub ode mnie usłyszeć.
5: To z pewnością nie wszystko, co pastor Chuck ma nam do powiedzenia na ten temat. Kolejne części wykładu „Co jeśli zmagasz się z trwałym kalectwem?” wypełnią dwie nasze najbliższe audycje. Przypominamy, że bieżącą audycję można w czasie najbardziej dla siebie dogodnym odsłuchać na stronie internetowej www.iflpolska.pl, a także w darmowej aplikacji mobilnej IFL Polska. Znajdą tam Państwo również konspekty, czyli studium biblijne pomocne dla głębszego zrozumienia treści prezentowanych w wykładach pastora Chucka Swindola z cyklu „Co jeśli?”. Są one dostępne w zakładce „Słuchaj”, konspekty audycji. Jeśli prezentowane w naszym programie treści wzbudziły pytania dotyczące spraw wiary, zapraszamy do kontaktu z naszą fundacją. Do Państwa dyspozycji jest doświadczony duszpasterz, który z taktem i życzliwością wysłucha Państwa pytań. Skontaktować się można z nami pod numerem telefonu 800-444-101. Wszelkie zapytania i uwagi kierować mogą Państwo również na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy. Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.